Na to kiosku krzykala mi golubciku, graj mi graj. Biloli bili boli po papierosku, nebo biloli boli zirać i czaj.